0: po polsku.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Poranek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, więc zaczynamy. Kolejny kinowy poniedziałek. Sprawdzamy, na co warto wybrać się do multikina, a jedną z nowych propozycji jest Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Problem w tym, że katastrofa, która może zniszczyć wszystko, wydarzyła się z jego własnej winy. No czy uda mu się naprawić sytuację, zanim będzie za późno? O tym przekonacie się już w kinach. Digger od 9 października. No i dalej sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższych dniach w multikinie. Tym razem Prime Time z Robertem Pattisonem w roli głównej. To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller o charyzmatycznym reporterze Chrisie Hansenie, który wchodzi do podziemnego świata przestępczego, bo chce zmienić oblicze telewizji. No z czasem jednak ambicja i pogoń za popularnością zaczynają przejmować nad nim kontrolę, a jego praca zamienia się w niebezpieczną obsesję. Prime Time w kinach od 9 października. A my dalej zaglądamy do repertuaru multikina i kolejna propozycja to The Social Reckoning w sieci konsekwencji. No film opowiada o kulisach Facebooka i historii reportaży, które w 2021 roku ujawniły informacje o działaniu platformy i szkodach, jakie może wprowadzać. W rolę właściciela Facebooka wciela się Jeremy Strong. No i to jest film o świecie mediów społecznościowych, wielkich pieniądzach, no i konsekwencji decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami. Ten film już 9 października. Sprawdzamy, co nowego pojawi się w multikinie i tym razem Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej. I to jest film o świecie mediów społecznościowych, wielkich pieniądzach, no i konsekwencji decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami. Ten film już 9 października. Sprawdzamy, co nowego pojawi się w multikinie i tym razem Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej. I tutaj akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwem zarządza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, no i trafia na grupę rebeliantów, którzy próbują podważyć władzę cyfrowego systemu. No i czym bardziej zagłębia się w sprawę, tym więcej pojawia się pytań o to, kto tak naprawdę kontroluje ten świat. Hotspot już 9 października w multikinach.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania oraz Olimpiada ZUS do wygrania indeksy na studia. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Centrum Boniewa zmienia się nie do poznania. Oficjalnie oddano do użytku kilka ważnych inwestycji, które w ostatnim czasie powstały w samym centrum miejscowości. Przecięto wstęgi m.in. przy nowym klubie dziecięcym i bibliotece gminnej. Nowy budynek powstał w miejscu starego urzędu gminy. Mówi Marek Klimkiewicz, wójt gminy Boniewo.
4: Trzynastka naszych najukochańszych, najmłodszych mieszkańców tutaj w tym obiekcie na dole. Tak jak mówiłem, obiekt wielofunkcyjny, czyli na dole jest klubik dziecięcy Boniewiaczki. U góry jest gminna biblioteka publiczna w naszej gminie. I tutaj, szanowni państwo, udało nam się ten obiekt zrealizować za w sumie dość duże środki, bo to łącznie to było ponad 5,5 miliona złotych. I w tamtym roku to zadanie w dużej części zrealizowaliśmy. A dlaczego otwarcie? No bo trwały jeszcze odbiory. Chcieliśmy, żeby ten obiekt był w ruchu, żeby tu wszystko już się działo i takie to nasze marzenie się spełniło.
3: To nie jedyna zmiana w tej części Boniewa. Gruntowną przebudowę przeszła również

0: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb druhów. W uroczystym otwarciu inwestycji uczestniczyli również parlamentarzyści z regionu. Podkreślali znaczenie takich przedsięwzięć dla mieszkańców i lokalnej społeczności. O zmianach zachodzących w Boniewie mówiła także Aneta Jędrzejewska. Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego zwracała uwagę na to, że gmina od lat realizuje kolejne inwestycje, korzystając również ze środków zewnętrznych. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Bo myślę, że jestem pewna, że dzisiaj najbardziej uśmiechniętą gminą nie tylko w województwie, ale w całym kraju jest gmina Boniewa. Bo te inwestycje, które przekazujemy, przekazujecie, klub dziecięcy, biblioteka, droga powiatowa, ten piękny obiekt Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również inwestycje związane z wodą, bo przecież zmodernizowany SUV, studnie głębinowe, to wszystko dla mieszkańców. I panie wójcie, wielkie gratulacje.
0: Przy okazji budowy budynków zadbano również o drogę prowadzącą w ich sąsiedztwie. Droga powiatowa została przebudowana. Po zmianach jest to już trakt dwukierunkowy, podczas gdy wcześniej obowiązywał tam ruch w jednym kierunku. Mówi Roman Gołębiewski, starosta wocławski.
2: Chciałbym pogratulować panu wójtowi, mieszkańcom tych pięknych inwestycji, przyłączyć się do tych słów, które wypowiedzieli moi przedmówcy. Ja w wielu środowiskach mówię i nie z kurtuazji, nie dlatego, że dzisiaj jesteśmy w Boniewie, że samorząd gminy jest przykładem tego, jak powinny rozwijać się nasze samorządy. Ja byłem tutaj ponad 20 lat temu i ta różnica, pani marszałek, jeszcze bardziej zauważalna. Cieszę się, że zdążyliśmy z naszą inwestycją na ten dzień. Tutaj pozwólcie, że podziękuję panu dyrektorowi, pracownikom powiatowego zarządu dróg. Jest wykonawca, firma z naszego powiatu, WPRD z Nowej Wsi, pan projektant, inspektor nadzoru. Myślę, że to także ważny element zagospodarowania tej miejscowości. Pokazuje naszą dobrą współpracę. Czujemy się tutaj dobrze, jesteście zawsze gościnni.
0: Inwestycje mają służyć mieszkańcom i poprawić funkcjonowanie tej części miejscowości. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Termin upływa 23 października. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, indeksy na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 roku, a finał na 16 kwietnia w Warszawie. Olimpiada jest częścią projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS, podczas którego młodzież poznaje m.in. zasady ubezpieczeń społecznych, opłacania składek i prowadzenia własnej działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez szkoły za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZUS.
3: To jest Puls Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4.

0: Sławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Grudziński, prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądał ubiegły sezon grzewczy. No właśnie, jak wyglądał?
2: No nie był to łatwy sezon, bo wszyscy to odczuli na własnej skórze i we własnych portfelach. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa średnio rocznie wydaje na ciepło około 20 milionów złotych. Końcówka września to jest we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ten czas, kiedy dokonujemy rozliczenia ciepła i przekazujemy informacje mieszkańcom i takie informacje do mieszkańców w ubiegłym tygodniu zostały dostarczone. W tym tygodniu zostały one rozliczone, więc ci mieszkańcy, którzy mieli nadpłatę i chcieli taką nadpłatę, żeby przekazać im na konto, została ta nadpłata przelana. To jest dość ciężki czas, dlatego że po pierwsze różne spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy nieruchomości na terenie Włocławka w różnych okresach czasu dokonują tych rozliczeń. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje tych rozliczeń do końca września zgodnie z obowiązującym regulaminem. Stąd też czasami mieszkańcy docierają do nas z pytaniami, dlaczego jeszcze tego nie otrzymali. No, bo w naszej spółdzielni się dokonuje to od lat do końca września. Różne spółdzielnie, tak jak powiedziałem, niektóre się rozliczają w okresie półrocznym, my się rozliczamy w okresie rocznym. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Niemniej jednak to jest głównie sprawa organizacyjna. Mieszkańców najbardziej interesuje to, jak wyszedł ten ich sezon grzewczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, ponad 20 milionów to są koszty Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc, to powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory. To jest kwestia dokładniejszych analiz, które prowadzimy, to jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, zmniejszyliśmy moce zamówione i mam nadzieję, że ta tendencja się trzyma. Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak Miejska Kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam, gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności i mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: A kiedy ruszamy z sezonem grzewczym w tym roku?
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był Piotr Grudziński, prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek dla Was po polsku na 101 i 4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Włocławek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektora Włocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
2: Zgadza się, no to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
1: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega?
2: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych od 7 lat.
1: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
2: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
1: Jest pan obecnie tutaj, jako gościmy pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
2: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie, ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym, ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
2: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku, czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać i może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. O dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmuje.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
2: To jest tak jakby powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że jest takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
2: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wybrała szkoła podstawowa numer 22.
2: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazała się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. chłopców? Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
2: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
2: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej komendy miejskiej policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach.
1: Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Włocławek.
0: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Oraz to może być ostatnia w tym roku szansa na założenie własnej działalności. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
4: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też

0: kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach. Mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
1: Z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławku.
2: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę. Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października.
3: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
4: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
5: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
6: Raz, dwa, trzy!

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Włocławku. Dziś poruszymy temat braków, które zajmują miejsca parkingowe. Proszę opowiedzieć, jak wygląda proces usuwania takich pojazdów, które nie nadają się już do eksploatacji i często zalegają na miejscach do parkowania.
2: Proszę Państwa, oczywiście słowo wrak to jest bardzo popularne stwierdzenie określające pojazdy, które w ramach artykułu 50 ustawy Prawo o ruchu drogowym określane są jako pojazdy bądź nieużywane, bądź też takie, które nie posiadają tablic rejestracyjnych. To jest ta główna podstawa, dla której strażnicy gminni, miejscy, czy też policjanci mogą pojazd odholować. Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42, prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka. Jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany. No jeżeli strażnicy uznają, że pojazd można odholować, wzywana jest firma koncesjonowana, która ma podpisaną umowę i pojazd jest zabierany na lawetę i odwożony w ustalone miejsce parkingowe, na którym pozostaje. I jeżeli chodzi o czasokres pozostawiania takiego pojazdu na odholowanym miejscu, to jest po 6 miesiącach on przechodzi na własność gminy.
1: A gdy taki brak trafi do Państwa, to czy właściciel często zgłasza się po jego odbiór? Jak to wygląda?
2: Proszę Państwa, wiele tych interwencji, w zasadzie większość, które strażnicy zrealizowali na terenie miasta, dotyczyło pojazdów, które uznawane były za nieużywane, bądź bez tablic rejestracyjnych, bądź za takie, które wręcz wtedy można w cudzysłowie powiedzieć wraki. Po ustaleniu właściciela pojazdu i nawiązanie z nim kontaktu, w większości przypadków właściciele pojazdów te pojazdy samodzielnie we własnym zakresie odbierali, dlatego na tych kilkadziesiąt interwencji tylko 13 holowań.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem był dziś Dariusz Rębiałkowski, rzecznik prasowy Straży Miejskiej we Włocławku. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Sprawcy ataków na szkoły nie byli powiązani, twierdzi MSWiA. Sejm przegłosował nocną prohibicję, teraz ruch Senatu i Prezydenta. Paliwo w weekend nieco droższe. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wszystko wskazuje na to, że sprawcy ataków i osoby planujące ataki na szkoły nie były ze sobą powiązane. Jak podkreślił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, nie ma też śladów internetowego challenge'u. W atakach na szkoły łącznie dzień po dniu zginęła jedna osoba, 11 zostało rannych. Policja zaleca większą kontrolę internetu, mówi komendant główny Marek Boroń.
2: W pewnym momencie wpuściliśmy nasze dzieci bez żadnej kontroli, bez żadnych zasad. To robi wiele krajów, ustala pewne zasady komunikowania się w sieci.
1: Policja przeprowadziła wczoraj zmasowane kontrole w szkołach i monitorowała internet pod kątem groźb karalnych. Zatrzymała 59 osób. Odwołany kolejny nocny alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Alert trafił do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jak czytamy w komunikacie, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Sejm przyjął przepisy zaostrzające sprzedaż alkoholu i jego reklamę. Badania opinii mówią, że Polacy niezależnie od upodobań politycznych chcą zmian w zakresie sprzedaży i marketingu produktów alkoholowych, mówi Wojciech Szumiło z Fundacji Grow Space, prowadzącej sondaż.
3: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, tak, ale możemy nawet zaskakujące jest, że wyborcy Konfederacji, Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy, a zaskoczeniem jest dla nas PSL, gdzie to jest 100% wyborców.
1: Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą ogólnopolski zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22.06 rano, z wyjątkami m.in. dla restauracji, barów i lotnisk. Przegłosowano także całkowity zakaz reklamy i promocji alkoholu oraz podniesienie opłaty za koncesję na sprzedaż. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia, jeśli podpisze je prezydent. A na koniec ceny paliw lekko wzrosły w porównaniu z piątkiem. Do poniedziałku włącznie za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 97 groszy, a za diesla 8,06.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sporo chmur, choć na północnym zachodzie pojawią się większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 18.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Witam Panią.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami sezon grypowy, sezon infekcji, sezon przeziębień. Warto więc porozmawiać o systemie odpornościowym, o odporności organizmu. Przybliżmy może na początek kwestię odporności. Czym jest odporność i jak działa układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy człowieka?
2: Odporność to zdolność organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, grzyby, bakterie. Możemy ją podzielić na odporność nabytą i odporność wrodzoną. Wrodzoną to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym i z którą się rodzimy, a odporność nabyta to ta, która rozwija się w ciągu całego naszego życia jako odpowiedź na kontakt z różnymi patologiami. Za odporność w naszym organizmie odpowiada właśnie układ odpornościowy, nazywany również układem immunologicznym. W skład tego układu wchodzi szereg narządów, takich jak śledziona, wątroba, węzły chłonne, grasica. Jest on również ściśle powiązany z innymi narządami. Z takimi narządami jak układ, z innymi układami, z takimi układami jak układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Oprócz tego w jego skład wchodzą również skóra oraz błony śluzowe. Układ odpornościowy, jego mechanizm działania jest bardzo skomplikowany. Ma on za zadanie przede wszystkim profilaktyczne, też do czego zaliczamy szczepienia. Również jest pierwszą barierą ochronną, czyli chroni przed wnikaniem do organizmu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych, ale również jeżeli już wnikną, to jest dużo mechanizmów, które te patogeny niszczą. Mogą one je neutralizować, mogą je zżerać, mogą je zabijać. Także tych mechanizmów jest dużo i każdy z tych narządów, z układów ma tutaj swoje zadanie i dobrze jest, jak każdy tryb tej maszyny działa prawidłowo.
1: Bo jeśli któryś zawiedzie, to niestety nasza odporność spada. Powiedzmy teraz, dlaczego jesienią odporność naszych organizmów spada? No i jakie są te pierwsze symptomy, te pierwsze objawy tego procesu?
2: Odporność nasza jesienią spada z wielu powodów. Jesień to piękna pora roku, ale nasz organizm niestety przeżywa lekki szok.
1: Dni stają trudne.
2: Dlatego, że dni stają się krótsze, jest mniej słońca, czyli brak tej syntezy witaminy D3. Oprócz tego również są duże wahania temperatur na dworzu, czyli rano zimno, po południu ciepło.
1: I jak tu się ubrać?
2: No
1: Państwa,
2: właśnie.
1: Wychodząc rano z domu.
2: I to jest problem, dlatego, że często możemy się albo przegrzać, albo zmarznąć, co jest pierwszym czynnikiem, który może oczywiście wywołać chorobę. Oprócz tego również następuje powrót dzieci do szkół, dorosłych do pracy, czyli zaczynamy częściej i dłużej przebywać w dużych skupiskach ludzkich, gdzie oczywiście jest dużo łatwiej o kontakt z wszelkimi osobami chorymi, gdzie te wirusy krążą i prościej...
1: Ta transmisja jest łatwiejsza po prostu.
2: Tak, łatwiej jest się po prostu zarazić. Oprócz tego jesienią też mamy mniejszy wybór owoców i warzyw, także jesteśmy troszkę narażeni na inną dietę. Także pomieszczenia są ogrzewane, czyli przesuszane, powietrze jest suche, co może też przesuszać naszą skórę i błony śluzowe, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Oczywiście nasz spadek odporności nie oznacza od razu choroby. Najpierw organizm będzie wysyłał nam takie symptomy i ostrzegał nas przed tym, że walczy z chorobą. Do tych symptomów należy przede wszystkim znużenie, zmęczenie, problemy ze snem. Możemy mieć problemy z koncentracją. Również na skórze mogą pojawić się trudno gojące się rany. Także jakieś nawracające infekcje mogą występować, które utrzymują się przez dłuższy czas. Może to być opryszczka na ustach czy w nosie. Dlatego nie lekceważmy tych symptomów, bo one mogą świadczyć o tym, że któryś gdzieś ten trybik, o których już wspominaliśmy, został zaburzony i trzeba go naprawić.
1: No właśnie, wracając do odporności, jak ją zwiększyć, jak ją poprawić? No i kiedy zacząć wzmacniać ten układ odpornościowy, a może pracować nad jego wydolnością przez cały rok?
2: Dokładnie właśnie tak. Nad układem odpornościowym i o ten układ musimy dbać cały rok. To nie jest tak, że w tydzień, dwa naprawimy to, co niszczyliśmy przez dłuższy czas. Poza tym układ odpornościowy potrzebuje właśnie więcej czasu na to, żeby działać prawidłowo, żeby wykształciły się te wszystkie komórki odpornościowe. Aby wzmocnić tą odporność, warto wprowadzić zdrowe nawyki do naszego życia. Czyli przede wszystkim wysypiajmy się około 7-8 godzin dziennie. Zachowujmy aktywność fizyczną. Oczywiście nie jakąś wysiłkową, ale niech to będzie 30-minutowy spacer, czy na przykład jazda na rowerze, bo to akurat pięknie usprawnia krążenie naszego organizmu. Redukujmy stres na tyle, na ile oczywiście się uda w naszym życiu.
1: No i to trudne zadanie.
2: Trudne, ale może próbować jakichś technik jogi albo jakichś innych ćwiczeń.
1: Każdy musi znaleźć swój sposób.
2: Dokładnie, właśnie tak. Dokładnie tak. Oprócz tego zachowajmy równowagę między pracą a odpoczynkiem. Unikajmy używek, które niszczą komórki odpornościowe. Raz do roku badajmy się profilaktycznie, aby sprawdzić, czy wszystko w naszym organizmie na pewno jest na takim poziomie, na jakim powinno być. Oprócz tego również szczepmy się.
1: Powiedzmy teraz może o suplementach, o dietach, które można zastosować, aby wzmocnić odporność, i króciuteńko o szczepieniu przeciwko grypie. Robić to, nie robić, czy już wykonać to szczepienie, czy już czas. Kiedy jest ta właściwa pora?
2: Pora szczepienna to jest ta, kiedy najbardziej przypada ten okres epidemiologiczny grypy. W Polsce jest to między październikiem a majem, ale ten okres takiego szczególnego nasilenia epidemii przypada na styczeń-maj. Dlatego warto już się zaszczepić, czyli koniec września, cały październik, ponieważ organizm potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykształcić sobie te przeciwciała. Tak. Jeżeli się szczepimy, to pamiętajmy, że to nie będzie tak, że nie zachorujemy. Zachorujemy na grypę, to się może zdarzyć, ale ten przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy. Będzie też mniej powikłań pogrypowych. Oprócz tego możemy suplementować, stosować również inne, że tak powiem, wzmacniania naszego organizmu poprzez przyjmowanie tabletek czy też syropów, które zawierają witaminę D, witaminę C, witaminę A, witaminę E czy też witaminy z grupy B, selen, cynk. Te wszystkie preparaty mają swoje znaczenie w budowaniu układu odpornościowego. Również naturalne preparaty, takie, które zawierają czosnek, maliny, aloes, echinacee, one również bardzo ładnie stymulują układ odpornościowy. No dieta jest najważniejsza, czyli ta dieta, która taka optymalna, która powinna zawierać warzywa, owoce, ryby, nabiał, pieczywo pełnoziarniste, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, dlatego że w tych wszystkich preparatach znajduje się właśnie dużo witamin, dużo minerałów. Powinna ona zawierać, czyli może szczegółowiej, to powiem, że tak, powinny to być owoce cytrusowe, kiszonki, przetwory mleczne, czyli te preparaty, które zawierają dużo probiotyków. Oprócz tego również natka pietruszki i papryka, które są bogate w witaminę C. Także ryby bogate w kwasy omega. Jajka. Jajka, które jako jedne z nielicznych żółtka mają witaminę D. Dlatego, że bardzo mało pokarmów zawiera witaminę D. Dlatego zbilansowana dieta, odrobinę suplementacji i mam nadzieję, że zdrowo uda się przetrwać okres jesienny i zimowy.
1: A do tego trochę ruchu. Przynajmniej pół godziny dziennie, proszę Państwa. Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Do usłyszenia już za tydzień. Zapraszam, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Po polsku na 101.4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Na Baczynie powstaje mural zgłoszony do budżetu obywatelskiego oraz zmiany w szpitalnych jadłospisach. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Mówi Jakub Steinwald, pomysłodawca projektu.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Pomysłodawca projektu jest związany ze swoją szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego. Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
5: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy

0: pracy. Po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
3: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jakub Steinwald, pomysłodawca jednego z projektów do budżetu obywatelskiego na 2025 rok, dodam projektu zwycięskiego, czyli muralu na zespole szkół nr 4.
2: Budżet obywatelski zdobywa coraz większą popularność wśród mieszkańców Włocławka, widzimy to po wynikach głosowań, widzimy to też po ilości projektów zgłaszanych. Jednym z projektów w zeszłorocznej edycji był mural na ścianie zespołu szkół nr 4. Pomysłodawcą był pan. Skąd ten pomysł właśnie?
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie mieli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do symboli powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Dobra, nie wiem, czy mi się Kazimierz wypowie, bo gdzieś miał jechać, dlatego ciebie zapytam. Pan przeszłością i teraz związany z zespołem szkół nr 4. Jest to szkoła, która w sposób, można powiedzieć, szczególny czci pamięć, prowadzi działania, które mają na celu uhonorowienie swojego patrona. Jeden z tych elementów właśnie wpisującym się to jest powstający mural, natomiast są też prowadzone konkursy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli ten patron jest jakby cały czas obecny wśród uczniów w murach tej szkoły.
3: Pomysł na mural Baczyńskiego to nie tylko też ta przestrzeń miejska, ale chciałem zrobić coś właśnie dla szkoły, ponieważ jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Zapytam jeszcze o samego Baczyńskiego. Młodzież może się też z nim utożsamiać na niwie takiej, że nieszczęśliwie oczywiście poeta zginął młodo, czyli był właściwie, powiedzmy, rówieśnikiem uczniów, którzy w tym wieku chodzą do liceum.
3: Warto wspomnieć, że to sami uczniowie właśnie wybrali tą postać na patrona szkoły dawno temu. Szkoła w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia, natomiast niewątpliwie postać Baczyńskiego jest pewnym autorytetem. Jeden z pokolenia Kolumbów. Młody, utalentowany człowiek, który walczył o Polskę, walczył o godność, walczył o przyszłość swojego narodu. Więc to są te uniwersalne wartości, którymi młodzież powinna się obecnie również kierować.
2: Wspomniał pan o konkursach poetyckich odbywających się właśnie w Baczyńskim. Pan też w nich uczestniczył. Z jakim skutkiem?
3: Wielokrotnie byłem laureatem tych konkursów, zarówno na poziomie miejskim, ale również te konkursy odbywały się tak naprawdę w całym kraju, ponieważ konkursy były realizowane dla szkół wszystkich, którzy mają swojego patrona właśnie w szkole. Jeździłem również na konkursy wojewódzkie. Również w Karnkowie bardzo często był organizowany taki konkurs. Rzadko kiedy było, żebym nie przyjechał z jakimś sukcesem.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jakub Steinwald, pomysłodawca zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2025, czyli na mural na Baczynia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. WPP na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Areszt dla 19-latka po ataku w szkole w Ostrołęce. Uwaga, cisza wyborcza, jutro głosowania w Krakowie i na Lubelszczyźnie. Za chwilę też historyczny sukces Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński. Sąd aresztował wczoraj na 3 miesiące 19-latka, który w środę w szkole w Ostrołęce zaatakował nożem uczniów i pracowników szkoły, a potem w pobliżu placówki przypadkowych przechodniów. W czwartek Jakub Z. usłyszał już 9 prokuratorskich zarzutów. Dotyczą m.in. usiłowania zabójstwa nożem i przy użyciu materiałów wybuchowych. Mężczyźnie grozi dożywocie.
2: Przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień.
1: Mówił sędzia Michał Pieńkowski. 19-latek konsekwentnie powtarza, że nie wie, dlaczego zaatakował. Oprócz noża Jakub Z. przyszedł do szkoły z plecakiem, w którym, jak ustalono, był ładunek wybuchowy o dużej sile rażenia. Wczoraj także sąd rodzinny w mazowieckim Wyszkowie zdecydował, że na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich trafi 15-latek, który w szkole we wsi Leszczy Dół Nowiny zabił woźną i ranił dyrektorkę i nauczycielkę. Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o ciszy wyborczej przed jutrzejszym głosowaniem na prezydenta Krakowa. Zaczęła się o północy, potrwa do zakończenia wyborów. Nie wolno m.in. zachęcać lub zniechęcać do oddania głosu na konkretnego kandydata lub partię.
3: Materiały, które zostały do tej północy powieszone na stronach internetowych, mogą zostać, pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
1: Ostrzega Barbara Golanko, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Przypomnę, że za publikację sondaży przedwyborczych grozi kara do 1 000 000 zł. Dodam, że cisza wyborcza obowiązuje także w związku z przedterminowymi niedzielnymi wyborami burmistrza Kamionek na Lubelszczyźnie. Historyczny wyczyn Huberta Hurkacza. Jako pierwszy Polak wygrał mecz z Nowakiem Dziokowiciem. Stało się to wczoraj w 2. rundzie turnieju w Szanghaju.
4: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
1: Teraz Hurkacz zmierzy się jutro z reprezentantem gospodarzy i Joe. Niestety do półfinału wśród singlistek w Pekinie nie dostała się Iga Świątek. Odpadła po przegranej z Belgijką Elise Mertens.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dość wyrównane temperatury. W przypominającym rogale pasie od Trójmiasta przez Lubuskie i Wielkopolskie po Śląsk 16 stopni. Taka wartość także na Lubelszczyźnie. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 11 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 19. Na ogół deszczowo, ale w północno-zachodniej Polsce może się pojawić słońce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Naszym gościem jest dzisiaj pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Witam Panią.
2: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
1: Przed nami sezon grypowy, sezon infekcji, sezon przeziębień. Warto więc porozmawiać o systemie odpornościowym, o odporności organizmu. Przybliżmy może na początek kwestię odporności. Czym jest odporność i jak działa układ immunologiczny, czyli układ odpornościowy człowieka?
2: Odporność to zdolność organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak wirusy, grzyby, bakterie. Możemy ją podzielić na odporność nabytą i odporność wrodzoną. Wrodzoną to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym i z którą się rodzimy, a odporność nabyta to ta, która rozwija się w ciągu całego naszego życia jako odpowiedź na kontakt z różnymi patogenami. Za odporność w naszym organizmie odpowiada właśnie układ odpornościowy, nazywany również układem immunologicznym. W skład tego układu wchodzi szereg narządów, takich jak śledziona, wątroba, węzły chłonne, grasica. Jest on również ściśle powiązany z innymi narządami. Z takimi narządami jak układ, z innymi układami, z takimi układami jak układ nerwowy, układ pokarmowy, układ krwionośny. Oprócz tego w jego skład wchodzą również skóra oraz błony śluzowe. Układ odpornościowy, jego mechanizm działania jest bardzo skomplikowany. Ma on za zadanie przede wszystkim profilaktyczne, też do czego zaliczamy szczepienia. Również jest pierwszą barierą ochronną, czyli chroni przed wnikaniem do organizmu wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych, ale również jeżeli już wnikną, to jest dużo mechanizmów, które te patogeny niszczą. Mogą one je neutralizować, mogą je zżerać, mogą je zabijać. Także tych mechanizmów jest dużo i każdy z tych narządów, z układów ma tutaj swoje zadanie i dobrze jest, jak każdy tryb tej maszyny działa prawidłowo.
1: Bo jeśli któryś zawiedzie, to niestety nasza odporność spada. Powiedzmy teraz, dlaczego jesienią odporność naszych organizmów spada? No i jakie są te pierwsze symptomy, te pierwsze objawy tego procesu?
2: Odporność nasza jesienią spada z wielu powodów. Jesień to piękna pora roku, ale nasz organizm niestety przeżywa lekki szok.
1: Dni stają trudne. Piękne, ale trudne.
2: Ale trudne. Dlatego, że dni stają się krótsze. Jest mniej słońca, czyli brak tej syntezy witaminy D3. Oprócz tego również są duże wahania temperatur na dworzu. Czyli rano zimno, po południu ciepło.
1: I jak tu się ubrać?
2: No
1: Państwa,
2: właśnie.
1: Wychodząc rano z domu.
2: I to jest problem, dlatego, że często możemy się albo przegrzać, albo zmarznąć, co jest pierwszym czynnikiem, który może oczywiście wywołać chorobę. Oprócz tego również następuje powrót dzieci do szkół, dorosłych do pracy, czyli zaczynamy częściej i dłużej przebywać w dużych skupiskach ludzkich, gdzie oczywiście jest dużo łatwiej o kontakt z wszelkimi osobami chorymi, gdzie te wirusy krążą i prościej...
1: Ta transmisja jest łatwiejsza po prostu.
2: Tak, łatwiej jest się po prostu zarazić. Oprócz tego jesienią też mamy mniejszy wybór owoców i warzyw, także jesteśmy troszkę narażeni na inną dietę. Także pomieszczenia są ogrzewane, czyli przesuszane, powietrze jest suche, co może też przesuszać naszą skórę i błony śluzowe, czyli tą pierwszą barierę ochronną. Oczywiście nasz spadek odporności nie oznacza od razu choroby. Najpierw organizm będzie wysyłał nam takie symptomy i ostrzegał nas przed tym, że walczy z chorobą. Do tych symptomów należy przede wszystkim znużenie, zmęczenie, problemy ze snem. Możemy mieć problemy z koncentracją. Również na skórze mogą pojawić się trudno gojące się rany. Także jakieś nawracające infekcje mogą występować, które utrzymują się przez dłuższy czas. Może to być opryszczka na ustach czy w nosie. Dlatego nie lekceważmy tych symptomów, bo one mogą świadczyć o tym, że któryś gdzieś ten trybik, o których już wspominaliśmy, został zaburzony i trzeba go naprawić.
1: No właśnie, wracając do odporności, jak ją zwiększyć, jak ją poprawić? No i kiedy zacząć wzmacniać ten układ odpornościowy, a może pracować nad jego wydolnością przez cały rok?
2: Dokładnie właśnie tak. Nad układem odpornościowym i o ten układ musimy dbać cały rok. To nie jest tak, że w tydzień, dwa naprawimy to, co niszczyliśmy przez dłuższy czas. Poza tym układ odpornościowy potrzebuje właśnie więcej czasu na to, żeby działać prawidłowo, żeby wykształciły się te wszystkie komórki odpornościowe. Aby wzmocnić tą odporność, warto wprowadzić zdrowe nawyki do naszego życia. Czyli przede wszystkim wysypiajmy się około 7-8 godzin dziennie, zachowujmy aktywność fizyczną, oczywiście nie jakąś wysiłkową, ale niech to będzie 30-minutowy spacer, czy na przykład jazda na rowerze, bo to akurat pięknie usprawnia krążenie naszego organizmu. Redukujmy stres na tyle, na ile oczywiście się da w naszym życiu.
1: No i to trudne zadanie.
2: Trudne, ale może próbować jakichś technik jogi, albo jakichś innych ćwiczeń.
1: Każdy musi znaleźć swój sposób.
2: Dokładnie, właśnie tak. Dokładnie tak. Oprócz tego zachowajmy równowagę między pracą a odpoczynkiem. Unikajmy używek, które niszczą komórki odpornościowe. Raz do roku badajmy się profilaktycznie, aby sprawdzić, czy wszystko w naszym organizmie na pewno jest na takim poziomie, na jakim powinno być. Oprócz tego również szczepmy się.
1: Powiedzmy teraz może o suplementach, o dietach, które można zastosować, aby wzmocnić odporność, i króciuteńko o szczepieniu przeciwko grypie. Robić to, nie robić, czy już wykonać to szczepienie, czy już czas. Kiedy jest ta właściwa pora?
2: Pora szczepienna to jest ta, kiedy najbardziej przypada ten okres epidemiologiczny grypy. W Polsce jest to między październikiem a majem, ale ten okres takiego szczególnego nasilenia epidemii przypada na styczeń-maj. Dlatego warto już się zaszczepić, czyli koniec września, cały październik, ponieważ organizm potrzebuje około 2-3 tygodni, aby wykształcić sobie te przeciwciała. Tak. Jeżeli się szczepimy, to pamiętajmy, że to nie będzie tak, że nie zachorujemy. Zachorujemy na grypę, to się może zdarzyć, ale ten przebieg choroby będzie dużo łagodniejszy. Będzie też mniej powikłań pogrypowych. Oprócz tego możemy suplementować, stosować również inne, że tak powiem, wzmacniania naszego organizmu poprzez przyjmowanie tabletek czy też syropów, które zawierają witaminę D, witaminę C, witaminę A, witaminę E, czy też witaminy z grupy B, selen, cynk. Te wszystkie preparaty mają swoje znaczenie w budowaniu układu odpornościowego. Również naturalne preparaty, takie, które zawierają czosnek, maliny, aloes, echinacee, one również bardzo ładnie stymulują układ odpornościowy. No, dieta jest najważniejsza, czyli ta dieta, która taka optymalna, która powinna zawierać warzywa, owoce, ryby, nabiał, pieczywo pełnoziarniste, tylko oczywiście w odpowiednich proporcjach, dlatego że w tych wszystkich preparatach znajduje się właśnie dużo witamin, dużo minerałów. Powinna ona zawierać, czyli może szczegółowiej, to powiem, że tak, powinny to być owoce cytrusowe, kiszonki, przetwory mleczne, czyli te preparaty, które zawierają dużo probiotyków. Oprócz tego również natka pietruszki i papryka, które są bogate w witaminę C, także ryby bogate w kwasy omega, jajka, które jako jedne z nielicznych żółtka mają witaminę D, dlatego że bardzo mało pokarmów zawiera witaminę D. Dlatego bilansowana dieta, odrobinę suplementacji i mam nadzieję, że zdrowo uda się przetrwać okres jesienny i zimowy.
1: A do tego trochę ruchu, przynajmniej pół godziny dziennie, proszę
2: oczywiście.
1: Państwa. Dziękuję Pani pięknie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Do usłyszenia już za tydzień. Zapraszam, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

fascynatem twoich słów, pożeraczem pięknych ust. Jeśli tylko dasz mi znak, dyskretny znak, zniewolenie padnę u twych stóp. Nie myśl, że to tani chwyt, by poderwać cię.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Na Baczynie powstaje mural zgłoszony do budżetu obywatelskiego oraz zmiany w szpitalnych jadłospisach. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, mówi Jakub Steinwald, pomysłodawca projektu.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego. Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane, mówi Bartłomiej Kucharczyk, inspektor do spraw komunikacji społecznej.
5: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany.

0: do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań. Celem zmian jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.
2: To jest Puls Włocławka. Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest pan Jakub Steinwald, pomysłodawca jednego z projektów do budżetu obywatelskiego na 2025 rok, dodam projektu zwycięskiego, czyli muralu na zespole szkół nr 4.
2: Budżet obywatelski zdobywa coraz większą popularność wśród mieszkańców Włocławka, widzimy to po wynikach głosowań, widzimy to też po ilości projektów zgłaszanych. Jednym z projektów w zeszłorocznej edycji był mural na ścianie zespołu szkół nr 4. Pomysłodawcą był pan. Skąd ten pomysł właśnie?
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do symboli powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Dobra, nie wiem, czy mi się Kazimierz wypowie, bo gdzieś miał jechać, dlatego ciebie zapytam. Pan przeszłością i teraźnie związany z zespołem szkół nr 4. Jest to szkoła, która w sposób, można powiedzieć, szczególny czci pamięć, prowadzi działania, które mają na celu uhonorowienie swojego patrona. Jeden z tych elementów właśnie wpisującym się to jest powstający mural, natomiast są też prowadzone konkursy poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czyli ten patron jest jakby cały czas obecny wśród uczniów w murach tej szkoły.
3: Pomysł na mural Baczyńskiego to nie tylko też ta przestrzeń miejska, ale chciałem zrobić coś właśnie dla szkoły, ponieważ jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Zapytam jeszcze o samego Baczyńskiego. Młodzież może się też z nim utożsamiać na niwie takiej, że nieszczęśliwie oczywiście poeta zginął młodo, czyli był właściwie, powiedzmy, rówieśnikiem uczniów, którzy w tym wieku chodzą do liceum.
3: Warto wspomnieć, że to sami uczniowie właśnie wybrali tą postać na patrona szkoły dawno temu. Szkoła w zeszłym roku obchodziła jubileusz 40-lecia, natomiast niewątpliwie postać Baczyńskiego jest pewnym autorytetem. No, jeden z pokolenia Kolumbów. Młody, utalentowany człowiek, który walczył o Polskę, walczył o godność, walczył o przyszłość swojego narodu. Więc to są te uniwersalne wartości, którymi młodzież powinna się obecnie również kierować.
2: Wspomniał pan o konkursach poetyckich odbywających się właśnie w Baczyńskim. Pan też w nich uczestniczył? Z jakim skutkiem?
3: Wielokrotnie byłem laureatem tych konkursów, zarówno na poziomie miejskim, ale również te konkursy odbywały się tak naprawdę w całym kraju, ponieważ konkursy były realizowane dla szkół wszystkich, którzy mają swojego patrona właśnie w szkole. Jeździłem również na konkursy wojewódzkie. Również w Karnkowie bardzo często był organizowany taki konkurs. Rzadko kiedy było, żebym nie przyjechał z jakimś sukcesem.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był pan Jakub Steinwald, pomysłodawca zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego na rok 2025, czyli na mural na Baczynia.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Włocławek po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ponad 70 zatrzymań trwa akcja policji po atakach w szkołach. Michał Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO. Sopot świętuje 125. urodziny. Marcin Krzemiński. Nowe dane policji. Do 6 rano skontrolowano blisko 50 tysięcy placówek oświatowych. Zatrzymano 76 osób w całym kraju. Policjanci odnotowali w sumie 231 zdarzeń, które potencjalnie mogły stanowić zagrożenie. To bilans policyjnej akcji związanej z ostatnimi tragicznymi zdarzeniami w szkołach na Mazowszu. Funkcjonariusze zapewniają, że w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. Wczoraj w Mazowieckim W Urzędzie Wojewódzkim odbył się sztab kryzysowy. Ustalono na nim wytyczne bezpieczeństwa dla dyrektorów placówek oświatowych. To m.in. konieczność zabezpieczenia wszystkich wejść do szkół i przedszkoli. Będzie też trzeba wprowadzić identyfikację osób odwiedzających szkoły, wyjaśnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
2: Prosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
1: Jest też apel do rodziców, aby o sytuacji w szkołach porozmawiać ze swoimi dziećmi i sprawdzać, co noszą w plecakach. Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Jak wczoraj informowały media, byłe współpracownice oskarżają byłego wiceministra rolnictwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę. Polityk zaprzecza, twierdzi, że to pomówienia. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński przekazał, że ugrupowanie oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafiły rano do mieszkańców powiatu krakowskiego. Chodzi o ruszający właśnie w Świątnikach Górnych trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do południa. Spacery historyczne, plenerowe pokazy multimedialne oraz bieg na orientację to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji 125. rocznicy nadania Sopotowi praw miejskich. Główna część obchodów, m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy konkurs z nagrodami, rozpocznie się o 15 na skwerze kuracyjnym.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół pochmurno i deszczowo, najmocniej ma padać na wybrzeżu. Uważajcie też na mocne porywy wiatru. Najwięcej przejaśnień z kolei w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Suwalszczyźnie do 11 stopni, najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 19.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną jest Państwem pani Dominika Czapska, kosmetolog ProBeauty Clinic. Dzień dobry pani Dominika.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani Dominiko, dziś powiedzmy o zabiegach, które szczególnie polecane są właśnie w tej porze roku, czyli jesienią. To są zabiegi bardziej inwazyjne niż te, które proponowane były na okres letni, wakacyjny, ale to są zabiegi skuteczne i jednym z takich rodzajów zabiegów są zabiegi związane z mikronakuwaniem.
2: Tak, zgadza się. Mikronakuwanie to bardzo fajna forma pracy ze skórą, bardzo często przez nas kosmetologów wykorzystywana w ProBeauty Clinic. Zależy nam na przebudowie skóry, na regeneracji, na silniejszym działaniu na włókna kolagenowe, na elastynę, na produkcję nowego kwasu hialuronowego. Dlatego my za pomocą tych mikronakłuć prowadzimy do zapoczątkowania właśnie reakcji przebudowy. Mało tego, za pomocą mikronakuwania my jesteśmy w stanie dostarczyć w głąb skóry składników aktywnych, których bardzo nasza skóra, szczególnie po lecie, potrzebuje. Musimy też pamiętać o tym, że nie powinnyśmy się obawiać tego typu zabiegów, bo mimo tego, że mikronakuwanie...
1: Ale tam pojawia się krew czasami, więc jak tu się nie bać?
2: Nie ma powodów do obaw. Ta delikatna ilość krwi, która pojawia się podczas zabiegu, to znak dla mnie kosmetologa, że dotarłam do skóry właściwej, także dla mnie to jest ważna informacja. Dyskomfort jest delikatny. To nie jest to, co czasami widzimy w internecie. Nie bójmy się przychodzić na zabiegi bardziej inwazyjne. My bardzo dokładnie opowiadamy, jak będzie przebiegał proces zabiegowy i uspokajamy.
1: No właśnie, do tych zabiegów, mimo że krwawe, nie należy się obawiać. Jak wygląda taki zabieg w takim razie, pani Dominiko, skoro wcale nie taki diabeł straszny?
2: Przede wszystkim zaczynamy od klasycznego demakijażu. Oczyszczamy dokładnie skórę, przygotowujemy sobie do procesu mikronakłuć tak, żeby ona była sterylnie czysta, także demakijaż, tak samo jak w domu powinnyśmy dbać o ten etap, tak my w klinice oczywiście też o to dbamy. Później jednorazowym kartridżem, to jest też bardzo kluczowe, czyli końcóweczka od urządzenia do mikronakłuwania jest sterylna i jednorazowa. Używamy jej, za pomocą właśnie jej nakłuwamy. Dobieramy sobie oczywiście do odpowiedniej skóry odpowiednią długość igły. Tych igiełek jest tam kilka i one są cieniutkie, delikatne, dlatego mówię, że nie należy się tego zupełnie obawiać. My czujemy w trakcie zabiegu takie, bardziej powiedziałabym, drapanie skóry niż dyskomfort. Poza tym zabieg jest krótki. Później dłużej leżymy już z przyjemnie chłodzącą maską, także naprawdę nie ma czego się obawiać.
1: Jakie preparaty są wprowadzane w trakcie takich zabiegów? To też to jest indywidualnie dobierane do rodzaju skóry, problemu z jakim pojawia się klientka bądź klient, bo panowie, nie zapominajmy, też korzystają z medycyny estetycznej, a w zasadzie kosmetologii, bo to dwie różne rzeczy.
2: Tak, zgadza się. Ampułki dobieramy do indywidualnych potrzeb danej osoby. Mamy ampułki, które pięknie nawilżają nam skórę. Są też specjalne boostery anti-agingowe, ale też, jeżeli chodzi o ten czas jesienno-zimowy, panie przychodzą z przebarwieniami, także działamy rozjaśniająco. Nie są wykluczeni z tego typu zabiegów osoby, które zmagają się z trądzikiem. Wiadomo, że jeżeli to jest taka bardzo aktywna i zapalna faza, to tutaj...
1: Najpierw inny zabieg.
2: Kierujemy albo do dermatologa, ewentualnie wybieramy inne procedury. Natomiast świetnie sprawdza się w przypadku blizn, w przypadku właśnie nawet trądziku różowatego czy zwyczajnego.
1: W ProBeauty Clinic są takie dwa rodzaje tych zabiegów związanych z mikronakłuwaniem. Proszę nam o nich opowiedzieć.
2: Tak, mamy tak naprawdę w naszej ofercie Dermapena 4.0, czyli urządzenie, które jest takim świętym gralem, jeżeli chodzi o urządzenie typowo do mechanicznego mikronakuwania, ale też mamy technologię troszeczkę bardziej podkręconą. Jest to radiofrekwencja mikroigłowa, czyli fala radiowa, która jest wpuszczana w głąb skóry za pomocą właśnie mikronakłucia. Prowadzi do tego, że włókna kolagenowe, elastynowe są delikatnie podgrzewane, także efekt takiego liftingu, napięcia jesteśmy w stanie uzyskać. Świetnie się sprawdza tutaj w okolicy linii żuchwy czy okolicy oka. Także naprawdę tutaj te technologie są wysokiej klasy.
1: Czy tych dwóch technologii może skorzystać każdy? Od czego jest uzależnione? Co proponujecie, panie?
2: Tak, tutaj jeżeli chodzi o radiofrekwencję mikroigłową, mamy mnóstwo zastosowań, bo możemy działać zarówno na skórach, które są właśnie już tym czasem troszeczkę muśnięte, czyli terapie antyagingowe, ale działamy też z powodzeniem na wiotkość skóry, na rozstępy, na blizny. Tutaj tak naprawdę to jest narzędzie do naszej pracy, a my na dany problem dobieramy odpowiednie parametry. Tak samo Dermapen, czyli mezoterapia mikroigłowa, ma szeroki wachlarz zastosowań i my możemy tutaj naprawdę na różne problemy działać. W zależności od potrzeb skóry, my po prostu właśnie dobieramy odpowiednie ampułki, dobieramy procedury, dobieramy też pielęgnację domową, bo trzeba też wspomnieć o tym, że zalecenia pozabiegowe też są kluczowe i to, jak dbamy o skórę w domu, też jest bardzo ważne.
1: Powiedzieliśmy o wszelkich zaletach tej metody i że ona jest wskazana w zasadzie dla każdego. Najlepiej w pełnoletniej osoby i wzwyż, to już nie ma ograniczeń wiekowych. Proszę powiedzieć, jak często należy wykonywać ten zabieg, żeby te efekty były widoczne? Czy to wystarczy raz, czy dwa razy? Czy to wszystko jest indywidualna sprawa?
2: Oczywiście wszystko dobieramy indywidualnie do potrzeb naszych klientów. My musimy przede wszystkim przeanalizować, jaki jest problem skóry, kiedy już wiemy, co jest naszym celem, jakie rzeczy chcemy osiągnąć za pomocą danej procedury zabiegowej. Wtedy sobie ustalamy. Na pewno kluczowe jest powtórzenie tego typu zabiegów, ponieważ powtórzenia dają nam jeszcze pogłębienie tych efektów zabiegowych. Ważne jest też stosowanie odpowiednich odstępów międzyzabiegowych, bo to, czy wykonamy 3, 4, a może nawet 6 zabiegów, nie jest tak istotne jak właśnie te odstępy, kiedy my dajemy czas skórze na regenerację.
1: Odstępy, czyli 2 tygodnie, tydzień?
2: Te odstępy to 4 tygodnie, ponieważ tak mniej więcej miesiąc skóra potrzebuje na to, żeby się naprawić, żeby ten proces gojenia się skóry przebiegł prawidłowo. Wiadomo, tutaj też mimo wszystko czuwamy nad tym procesem, bo może być tak, że on się troszeczkę nam wydłuży i wtedy zabieg robimy nie po 4, a na przykład po 5 tygodniach. To jest właśnie mimo wszystko bardzo indywidualne, dlatego my jako kosmetolodzy właśnie nad tym czuwamy.
1: I na koniec zapytam, dla kogo absolutnie te zabiegi nie są polecane? Czy jest coś takiego, co nas absolutnie wyklucza z tego rodzaju zabiegów?
2: Oczywiście kobiety w ciąży, kobiety karmiące piersią, w momencie, kiedy jesteśmy w procesie silnym chorobowym, czy nawet przy mniejszych infekcjach wirusowych, bakteryjnych, opryszczka, raczej unikamy tego typu zabiegów, natomiast raczej jest więcej wskazań niż przeciwwskazań tutaj do wykonywania mikronakłuć, także serdecznie zapraszam.
1: Zabieg na pewno skuteczny.
2: Tak.
1: To Pro Beauty Clinic zapraszała pani Dominika Czapska, kosmetolog. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję pięknie.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Urząd Marszałkowski zaprasza uczniów z regionu do udziału w konkursie Junior Biz. Oraz jak wygląda sytuacja naboru na wynajem mieszkań przy ulicy Celulozowej. Patryk Jaremiarski, Puls Włocławka, zapraszam. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz. Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym.
2: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada. Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski, mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
4: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
2: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka. W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów. Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
4: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców. I tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
2: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM. W końcu...

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

0: po polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Pawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry, Pani Dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Pani Dyrektor, z tego co wiem, pojawiły się dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Duży znak zapytania przy tym był, ale tak jak Pani obiecała, nie odpuściła Pani. One są, proszę powiedzieć, co dzięki temu będą mieli pracodawcy i osoby poszukujące pracy we Włocławku i powiecie.
2: Z dodatkowych środków rezerwy już organizowaliśmy nabory na staże i kilkadziesiąt osób miało szansę rozpocząć staż i właśnie te staże trwają. Natomiast w wyniku podsumowań budżetowych okazuje się, że jeszcze możemy przeznaczyć środki na dotacje na działalność gospodarczą i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy myślą o swoim biznesie i szukają metody sfinansowania tego biznesu. Jest do dyspozycji 30 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś czy to sprzętu, czy towaru, czy jakichś narzędzi, reklamy, najmu. No tutaj katalog wydatków jest bardzo szeroki. To jest dla tych osób, które mogą się zarejestrować albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne. Mają ciekawy pomysł na biznes, który jest poparty doświadczeniem zawodowym, bo oczekujemy w związku z ograniczonymi środkami tego, żeby osoba miała chociaż rok doświadczenia w kierunku, w którym ma zamiar prowadzić swój biznes i ma szansę wówczas uzyskać te pieniądze i ich nie zwracać pod warunkiem, że przez 12 miesięcy będzie prowadziła swój biznes. Zatem zapraszamy, ponieważ nabór będzie lada moment od 12 do 14 października. Dokumenty już są dostępne na naszej stronie internetowej, więc można już je przygotować.
1: Pula środków jest ograniczona oczywiście.
2: Tak, mamy do dyspozycji około 20 dotacji. Mhm. Uważamy, że to i tak jest dużo, dlatego że w tym roku 61 osób do tej pory skorzystało, więc kolejne 20, to jest zawsze kolejne 20 nowych biznesów na terenie miasta czy powiatu włocławskiego, co zawsze jest jakimś zastrzykiem w tą lokalną gospodarkę, ale też nowymi perspektywami dla tych naszych klientów, czy dla tych, którzy chcą po prostu ten swój biznes rozkręcić.
1: Pani dyrektor, poza tym, że można w ramach tych dodatkowych środków ubiegać się o dotacje na własny biznes, można też ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje i szkolenia. Na to też wygospodarowane zostały pieniądze.
2: Tak, oczywiście. Teraz to jest taki bardzo ciekawy czas, ponieważ jest za chwilkę rok akademicki i każdy, kto chciałby sfinansować swoje kształcenie w postaci studiów podyplomowych, może u nas aplikować o kształcenie studiów podyplomowych, wskazując jaki kierunek, jaka uczelnia, to już nasz klient to określa. Również dysponujemy środkami na szkolenia w trybie indywidualnym, czyli jeżeli ktoś ma pomysł nie związany ze studiami, ale z jakimś zdobyciem jakichś uprawnień, wiedzy, odbyciem jakiegoś kursu, również może aplikować. Musi wykazać, że po prostu ma szansę później na aktywność zawodową. Też może u nas aplikować, ale też ważne dla tych, którzy w ogóle mają problemy z poszukiwaniem pracy, to mamy nabór na takie 3-tygodniowe szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. To jest bardzo rozbudowane szkolenie, gdzie tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie są, mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiadomo, że bardzo często to jest taki słaby punkt, że mamy jedno CV do wszystkich albo na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafię do końca w cudzysłowie sprzedać siebie. Zatem to wszystko ćwiczymy na warsztatach, a ostatni tydzień wychodzimy już w teren, czyli to są rzeczywiste rozmowy z pracodawcami, czyli to też jest taki już warsztat w na żywym materiale, ale też chociażby jest szansa na współpracę z Włocławskim Centrum Wolontariatu, ponieważ z nimi też mamy tutaj w ramach tego szkolenia spotkania i też pokazujemy osobom, jakie są możliwości bycia aktywnym jeszcze przed tym, jak będę pracować zawodowo. Zapraszamy do zapisu.
1: Oczywiście całym rokiem są prowadzone te działania również aktywizujące osoby bezrobotne, które nie potrzebują żadnych środków, tylko zaangażowania pracowników Urzędu Pracy.
2: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj mamy każdego tygodnia zajęcia z doradcami zawodowymi na różne tematy. Zatem możecie Państwo sobie sprawdzić na naszych stronach, jakie w najbliższym czasie zagadnienia są. To są zagadnienia związane z jakby przygotowaniem się do szukania pracy, ale też chociażby jakie są w ogóle możliwości na naszym rynku, prawda? I rozwoju, ale też takie bardziej głębsza praca doradcza, indywidualna, kiedy tak naprawdę możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda? I gdzieś patrzenie rzeczywiście na to, co ja w zasadzie w życiu w tym aspekcie zawodowym, bo mamy tutaj coaching zawodowy, jakie są moje rzeczywiste pragnienia, a co mi tak naprawdę świat powie, wiedział, czy rodzice, czy znajomi, czy w zasadzie jakaś presja i filozofia kariery zawodowej, może ja mam zupełnie inne wartości, więc tutaj zapraszamy też do kontaktów z naszymi coachami, doradcami zawodowymi, bo w tym aspekcie dzieje się u nas bardzo dużo.
1: No i to są spotkania zupełnie bezpłatne i konsultacje zupełnie bezpłatne.
2: Absolutnie, wszystko jest bezpłatne. Te szkolenia 3-tygodniowe, to nawet nasi klienci otrzymują stypendia, więc tutaj jakby może ich to też zachęcić. To są te 3-tygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję Pani Dyrektor.
2: Dziękuję.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejni zabici i ranni po rosyjskich atakach w Ukrainie. Trump tymczasem dogaduje się z Putinem w sprawie ropy. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Co najmniej 7 osób, w tym 3 dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły tam m.in. w bloki mieszkalne. Ranne jest 10 osób, w tym dziecko, 2 są w ciężkim stanie. Trwa akcja ratunkowa, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Celem rosyjskiego ataku w nocy był też Lwów, stąd alerty ogłoszone w Polsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Moskwa wysłała nad to miasto drona z napędem odrzutowym. Maszynę udało się trącić w powietrzu. Według służb nikt nie został ranny. Donald Trump dogadał się tymczasem z Władimirem Putinem i luzuje sankcje. Rosja w najbliższym czasie ma zrezygnować z ograniczeń w eksporcie surowca za granicę i dostarczyć na światowe rynki 300 tysięcy ton oleju napędowego. Skąd taka decyzja? W Stanach zbliżają się wybory połówkowe, a republikanie tracą w sondażach głównie ze względu na wysokie ceny paliw, które według Trumpa mają związek z wojną w Ukrainie. Według portalu Axios amerykański przywódca miał też ukarać Ukrainę, bo mimo apeli nie zrezygnowała z uderzeń w rosyjskie rafinerie. Wygląda to jak prezent urodzinowy dla Putina. Absolutnie fatalnie skomentował decyzję Trumpa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i nazwał ją niesprawiedliwą i nieuczciwą. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia Białystok kontra Górnik Zabrze, a jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszon to bagatelizuje.
2: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 11 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na Mazowszu i Kujawach, 16 na Pomorzu, w Lubuskiem, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, 19 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Takie maksymalne dziś temperatury, na ogół pochmurno i deszczowo.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: W przyszłym tygodniu bardzo ciekawe wydarzenia we Włocławskiej Bibliotece. O wszystkich postaram się opowiedzieć za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: nie przeminął.
1: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

będącej wywiadem rzeką przeprowadzonym przez Leszka Gnoińskiego. Spotkaniu będzie towarzyszył mini recital przebojów artystki. Spotkanie z Izabelą Trojanowską 14 października, dzień później Roman Czejarek, czyli dziennikarz radiowy i telewizyjny, reporter, pisarz i fotograf, opowie m.in. o podcaście Heweliusz – Prawdziwa historia. A nikt o katastrofie Heweliusza nie wie więcej niż właśnie Roman Czejarek. To spotkanie 15 października, dzień wcześniej Izabela Trojanowska, ale 16 i 17 też bardzo ciekawe spotkania. O nich opowiem jeszcze w tej godzinie.

Wspominałem już o bardzo ciekawych spotkaniach we Włocławskiej Bibliotece w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej. Tam w przyszłym tygodniu Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu. Wspominałem o spotkaniach z Izabelą Trojanowską i Romanem Czejarkiem, ale to nie wszystko. 16 października Krzysztof Materna. Odbędzie się spotkanie z satyrykiem, aktorem, reżyserem, producentem telewizyjnym, no i konferansjerem. Krzysztof Materna także jest autorem książek, w tym wspomnieniowej Przed Państwem Krzysztof Materna. Tak się nazywa ta książka. Oczywiście legenda telewizji w duecie z Wojciechem Manem. Spotkanie z Krzysztofem Materną 16 października we Włocławskiej Bibliotece. Dzień później, 17, Michał Fajbusiewicz. To jest legenda dla mojego pokolenia. Któż się nie bał jako dziecko, gdy zaczynała się czołówka magazynu 997? Wejściówki są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego można je odbierać w Mediatece przy ulicy Warszawskiej 11/13.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 9 Polaków rannych w wypadku autokaru w Turcji. Kontrole i zatrzymania po atakach w szkołach na Mazowszu. Sprawdzimy też pogodę w górach. Marcin Krzemiński. 2 obywateli Turcji nie żyje, 9 Polaków odniosło obrażenia. To bilans wieczornego wypadku na zachodzie Turcji w pobliżu Izmiru. W autokar, który wiózł polskich turystów, miał uderzyć kierowca minibusa i to właśnie jadące nim 2 osoby poniosły śmierć. Polacy trafili do szpitala, ich stan według tureckich mediów jest dobry. Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. 50 tysięcy skontrolowanych szkół w całym kraju, 76 zatrzymanych osób. To policyjna reakcja na dramatyczne zdarzenia z udziałem nastoletnich nożowników w placówkach na Mazowszu oraz następujące po nich internetowe pogróżki, na przykład na zamkniętych grupach w sieci. Do 6 rano policjanci odnotowali w sumie ponad 230 różnych zdarzeń w internecie i nie tylko, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
2: Kierujące groźby karalne bądź czasami przypadki znalezienia w plecakach niebezpiecznych przedmiotów typu nóż. Były też różnego rodzaju wpisy świadczące o tym, że ktoś nie jest w posiadaniu maczety bądź planuje zakup.
1: Zatrzymani tłumaczyli, że żartowali. Policja zapewnia z kolei, że wciąż monitoruje sieć i mimo weekendu patroluje też placówki oświatowe. W wielu bowiem odbywają się dziś zajęcia dodatkowe lub szkół zaocznych. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie się odbywał jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada. Ważne dla wybierających się dziś w góry, wysoko w Tatrach bardzo trudne warunki. Powyżej 2000 metrów zalega zmrożony śnieg i występują oblodzenia. Bez raków, czekana i kasku, no i umiejętności lepiej sobie darować strome górskie szczyty. Nie najlepiej też chodzi się po Karkonoszach, tam ślisko i wieje. Wiało też rano w Beskidach, może być też ślisko, choć według ratowników generalnie warunki do wędrówek są dobre.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej przejaśnień w północno-zachodniej połowie kraju, poza tym dużo chmur, no i może od czasu do czasu popadać deszcz. Najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie.
1: 11 stopni, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce, tam miejscami nawet 20.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Jeszcze tylko przez kilka dni we włocławskim Browarze B można oglądać wystawę poświęconą 60-leciu włocławskich zakładów azotowych, Anwilu krótko mówiąc. Więcej szczegółów odnośnie tej wystawy opowiem Wam za moment, a teraz mnóstwo muzyki idealnej na weekend.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

Jeszcze tylko przez kilka dni w Centrum Kultury Browar B można oglądać wystawę Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. Teraz Anwilu, wcześniej Zakłady Azotowe, wiadomo. Ta wystawa to nie tylko opowieść o rozwoju przedsiębiorstwa, przemianach technologicznych i zmieniających się miejscach pracy. To przede wszystkim historia Włocławka, historia ludzi, których codzienność przez kolejne dekady była związana z zakładem. Właśnie ich wspomnienia, fotografie i osobiste pamiątki tworzą wyjątkową opowieść prezentowaną na wystawie Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. No w naszym mieście chyba nie ma nikogo, kto gdzieś w rodzinie bliższej, dalszej nie miał kogoś, kto pracował w zakładach azotowych, prawda? Wystawa jest czynna tylko do 17 października. Wstęp wolny.

0: Jeszcze w październiku czeka nas kolejne zamknięcie mostu stalowego w centrum Włocławka na cały weekend. Konkretnie to od 16 do 19 października. 16 to będzie piątek od godziny 17 do poniedziałku do godziny 6. W ogóle nie przejedziemy mostem stalowym. No i to będzie drugie zamknięcie, a planowanych takich weekendowych zamknięć jest aż 6.
1: Po polsku.
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o stanie zdrowia rannych Polaków w wypadku w Turcji. Potem zapowiedź propalestyńskich demonstracji. Najpierw jednak o niebotycznych szkodach i pościgu na Podhalu. Marcin Krzemiński. Sceny niczym z sensacyjnego filmu. Policja zatrzymała po pościgu 59-latkę z Mazowsza, która rano uszkodziła autem dwie stacje paliw w Nowym Targu i Białce Tatrzańskiej. Podczas ucieczki starnowała też radiowóz. Na to nie koniec szkód, bo kobieta ma też na koncie zniszczenie zaparkowanego motocykla i kilku aut, w tym pojazdu należącego do mężczyzny, który krewkiej 59-latce zwrócił uwagę. On sam zresztą też doznał obrażeń i trafił do szpitala. Kobieta ostatecznie zakończyła jazdę na płocie pod Czarnym Dunajcem. Zostanie przebadana i zapewne potem usłyszy zarzuty. To były niegroźne obrażenia, mówi rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór o Polakach rannych w wypadku autokaru w Turcji w pobliżu Izmiru. Do szpitala trafiło wczoraj 9 osób.
2: Tylko jedna osoba z złamaniem nogi musiała zostać trochę dłużej w szpitalu. Pozostali już wyszli.
1: W sumie autokarem jechało 45 Polaków. W wypadku zginęły dwie osoby, Turcy, którzy jechali samochodem osobowym.
2: Włączał się do ruchu i prawdopodobnie kierujący tym pojazdem był sprawcą tego zdarzenia. No i niestety to w tamtym pojeździe dwie osoby poniosły śmierć.
1: Sprawą zajmuje się już miejscowa prokuratura. Warszawa, Poznań, Gdańsk czy Kielce. W wielopolskich miastach za godzinę rozpoczną się manifestacje sprzeciwu wobec działań Izraela w Palestynie. Ich organizator wskazuje, że dziś przypada dokładnie 1100 dzień izraelskiego ludobójstwa rozpoczętego w 2023 roku po ataku Hamasu na izraelskich cywilów 7 października. W Warszawie protestujący przejdą spod Pałacu Kultury i Nauki pod ambasadę USA, co oznacza sporo utrudnienia w ruchu. W orientarium Zoo Łódź powstaje afrykańska sawanna. To 3 rozległe wybiegi przeznaczone dla różnych gatunków zwierząt afrykańskich, między innymi antylop, gazeli i żyraf. Zwiedzający będą mogli je obserwować ze specjalnych kładek. Na razie szefostwo łódzkiego zoo nie ujawnia, kiedy inwestycja będzie gotowa.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zachmurzenie duże. W północno-zachodniej Polsce możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach na ogół od 12 do 16 stopni, ale na południowym wschodzie nawet 20.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Weekendowe popołudnie, więc sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Trochę tego jest. Utrudnienia spotkamy na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, czy Brzeskiej i Wojska Polskiego. Także na rogu Łubnej oraz Wiejskiej, na Chemików, Młynarskiej oraz Żwirki i Wigury. Nie przejedziemy natomiast w dalszym ciągu, tu się nic nie zmienia. 3 maja konkretnie skrzyżowaniami z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem i Żabią. Nie przejedziemy także Tumską oraz Starym Rynkiem. To zamknięcie potrwa do 15 października.

Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: Ty!
1: Wróćmy jeszcze do tematu grzybobrania, no bo w naszym kraju nie ma żadnych limitów. Można cały bagażnik na luzie sobie wywieźć, jeżeli się oczywiście tyle znajdzie. Podobnie jest zresztą na bliskiej Słowacji, tutaj też żadnych limitów, ale w niektórych krajach Europy jest zupełnie inaczej. We Włoszech czy Hiszpanii trzeba mieć specjalne zezwolenie na to, żeby zbierać grzyby, a w Niemczech są limity i właśnie niemiecka policja poinformowała, że wystawiono mandat, karę za zbyt duże zbiory. Uwaga, 7 tysięcy euro to wyniosło. No, to w takim wypadku w Niemczech faktycznie, no, można sąsiadowi z czystym sumieniem, szczerze, życzyć naprawdę pokaźnych zbiorów.
2: Polsku.

0: ciebie.
1: Moi drodzy, dzisiaj jest ważny dzień. 10 dzień października. No 10 to wiadomo co. Znowu będziemy bogaci. Znowu będziemy bogaci, tylko do momentu zapłacenia rachunków.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejna dramatyczna noc w Ukrainie, tylko w Zaporożu 12 ofiar. Potem o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Powiemy też, jak Iga Świątek zacznie zmagania w turnieju w Wuhan. Marcin Krzemiński. Po rosyjskich atakach na Kijów wstrzymano ruch metra. W kilku dzielnicach miasta przestały jeździć tramwaje i trolejbusy. Są też problemy z wodą. Bez prądu jest część mieszkańców stolicy Ukrainy i obwodu kijowskiego. Specjaliści pracują nad przywróceniem dostaw. W Kijowie alarm, który ostrzega przed atakami rosyjskich dronów, ogłaszany był dziś już 5-krotnie. Minionej nocy wojska rosyjskie zaatakowały 13 obwodów Ukrainy. W Zaporożu zginęło 12 osób, w tym troje dzieci, 14 osób zostało rannych, los 12 pozostaje nieznany. Komentując to, prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że w ten sposób Rosja podziękowała Amerykanom za zniesienie sankcji na eksport oleju napędowego. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
1: Wtedy na wykluczeniu z klubu nie może się skończyć, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
3: Natychmiast powinny się zająć nim organy ścigania i powinien złożyć mandat poselski.
1: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami. Iga Świątek zacznie od drugiej rundy grę w Wuhan. Dziś odbyło się losowanie drabinki ruszającego w przyszłym tygodniu turnieju. Iga jako turniejowa siódemka zagra pierwszy mecz z zawodniczką z kwalifikacji. W chińskim Wuhan w pierwszej rundzie zobaczymy też Maję Chwalińską. Zmierzy się z Egipcjanką Mają Sherif.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na ogół od 12 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 10, cieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 20. Sporo chmur, choć na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia, ale w wielu regionach może też padać deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: We Włocławku będzie kolejny nowy mural. Gdzie konkretnie i kogo ma przedstawiać? O tym porozmawiamy sobie w tej godzinie. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

We Włocławku w ostatnich latach śmiało można powiedzieć, że powstaje mural za muralem. Ich wartość artystyczna czasem podlega dyskusjom, bo niektóre wyglądają, jakby były stworzone przez AI. Natomiast będzie kolejny mural, tym razem przy ulicy Brzeskiej. Będzie przedstawiać Tosię Altman. To działaczka ruchu oporu podczas II wojny światowej i uczestniczka powstania w getcie warszawskim. Tosia Altman była związana z Włocławkiem i mieszkała przez jakiś czas przy ulicy Brzeskiej. No i to właśnie na ścianie budynku przy ulicy Brzeskiej 17 ma powstać nowy mural. Póki co trwa konkurs na projekt, a czas na zgłoszenia no za chwilę minie, bo tylko do 15 października wyniki mają zostać ogłoszone pod koniec tego miesiąca, a mural zgodnie z założeniami powinien zostać wykonany jeszcze w tym roku, mniej więcej w połowie grudnia. Radio Wrocław.

Wspominałem już o jednej wystawie w Centrum Kultury Browar B, wystawie dotyczącej 60 lat Anwilu, zakładów azotowych. Natomiast to nie jedyna fotograficzna wystawa, jaką spotkamy we Włocławskim Centrum Kultury, bo w piątek odbył się wernisaż wystawy Cisza w świetle Ewy Bonisławskiej i Wojciecha Balczewskiego. Cisza w świetle to spotkanie dwóch artystycznych wrażliwości, dwóch pokoleń i dwóch odmiennych sposobów pracy z fotografią. Ewę Bonisławską i Wojciecha Balczewskiego łączy jednak szczególna uważność na światło, emocje i to, co pozostaje poza granicą słów. Ta wystawa będzie dostępna do 28 listopada.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, 3 osoby ranne. Potem nowy bilans rosyjskiego ataku w Zaporożu i szpitale pod lupą NFZ-u. Marcin Krzemiński, 21-latka, zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych na ulicy Mińskiej w Warszawie. Do szpitala trafiła 17-latka i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje policja. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Mają drobne, niewymagające hospitalizacji obrażenia. Napastniczka została zatrzymana i jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. Według najnowszych danych ukraińskich służb co najmniej 15 osób zginęło, w tym troje dzieci. Jak podkreślają służby ratownicze, na miejscu trwa akcja poszukiwawcza. Liczba ofiar może więc wzrosnąć. Szpitale pod lupą NFZ-u. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czasy pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
1: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Po długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wróciła nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem dnia jest mecz Jagiellonia-Białystok kontra Górnik Zabrze, na jutro Legia Wisła Kraków. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej nie będzie kibiców gości, bo stołeczny klub wyłączył sektor dla fanów przyjezdnych do końca roku. Trener Marek Papszun to bagatelizuje.
3: Wisła na wyjazdach ma bilans 0 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, więc no a tutaj kibiców chyba jest mało.
1: Mecz Legii z Wisłą jutro o 20:15. Na koniec przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy i galerie będą zamknięte.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą pochmurną z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na termometrach od 6 do 10 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Sobota, moi drodzy, w ten weekend kolejny mecz przed własną publicznością gra Anwil Włocławek. Z kim i kiedy, o której zmierzą się Rottweilery? Wszystkie szczegóły wyjaśnię za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

Kujawskiego sportu, a konkretnie do Anwilu Włocławek. Już jutro kolejny mecz PGE Basket Ligi, no ale kolejny mecz u siebie. Tym razem starcie, które zawsze rozgrzewa kibiców, niezależnie od tego, jak drużynom idzie w rywalizacji. Jutro o 17.30 w Hali Mistrzów Rottweilery zmierzą się z Czarnymi Słupsk.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Jeszcze w październiku czeka nas kolejne zamknięcie mostu stalowego w centrum Włocławka na cały weekend. Konkretnie to od 16 do 19 października. 16 to będzie piątek, od godziny 17 do poniedziałku do godziny 6 w ogóle nie przejedziemy mostem stalowym. No i to będzie drugie zamknięcie, a planowanych takich weekendowych zamknięć jest aż 6.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Atak nożem w szkole w Warszawie, za chwilę co wiemy. Potem aktualne dane po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie i urodziny Sopotu. Dziś świętowanie. Marcin Krzemiński. Nie ma informacji, by się znały. 21-latka i zaatakowane przez nią 3 kobiety w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Do zdarzenia miało dojść w budynku przy ulicy Mińskiej. Napastniczkę obezwładnił pracownik szkoły. Wcześniej raniła 2 17-latki i 24-latkę. Jedna z nastolatek trafiła do szpitala, ale nie ma obrażeń zagrażających życiu. Napastniczka została zatrzymana, jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery. Kilka godzin po amerykańsko-rosyjskim porozumieniu w sprawie eksportu milionów baryłek ropy, Ukraina zaatakowała rosyjski węzeł przeróbki surowca w obwodzie samarskim. To reakcja Kijowa na umowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Moskwa w najbliższych miesiącach ma wysłać m.in. do USA 5 milionów ton oleju napędowego. Według prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego to urodzinowy prezent dla Putina, który znacząco wesprze rosyjski budżet i pozwoli na dalsze prowadzenie wojny. Cezary Jaszczyk.
2: A to, że Rosja ani myśli o zakończeniu wojny, widać gołym okiem. Wciąż rośnie liczba ofiar najnowszego rosyjskiego ataku na blok mieszkalny w Zaporożu. To już kilkanaście osób, wśród nich jest 3 dzieci. Dotarliśmy na miejsce wczesnym rankiem wraz z naszym zespołem. Zobaczyliśmy ludzi pod gruzami. Byli to żona, mąż i ich dziecko. Zaczęliśmy pomagać w wydobywaniu tych ludzi. Udało nam się wydostać spod gruzów 2 osoby. Niestety zginęła mała dziewczynka w wieku około 9 lat. Co najmniej 2 budynki zostały poważnie uszkodzone w czasie ataku na Kijów. Miejscowe służby donoszą o kilku rannych.
1: O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Obowiązywać będzie do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21 w niedzielę. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Sopot świętuje urodziny. 125 lat temu nadmorski kurort otrzymał prawa miejskie. Godzinę temu na skwerze kuracyjnym rozpoczęła się główna część obchodów. To m.in. pokazy grupy rekonstrukcyjnej, potańcówka czy też słodki poczęstunek.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy od 6.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy od 6 do 10 stopni, cieplej na krańcach wschodnich i w rejonie Helu, tam 11. Dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe gęste mgły.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Weekendowe popołudnie, więc sprawdźmy, gdzie spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Trochę tego jest. Utrudnienia spotkamy na rogu Brzeskiej i Placu Wolności, czy Brzeskiej i Wojska Polskiego. Także na rogu Łubnej oraz Wiejskiej, na Chemików, Młynarskiej oraz Żwirki i Wigury. Nie przejedziemy natomiast w dalszym ciągu, tu się nic nie zmienia. 3 maja konkretnie skrzyżowaniami z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem i Żabią. Nie przejedziemy także Tumską oraz Starym Rynkiem. To zamknięcie potrwa do 15 października.
0: WPP na 101,4 FM.

0: przyszłym tygodniu bardzo ciekawe wydarzenia we włocławskiej bibliotece. O wszystkich postaram się opowiedzieć za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku, po polsku.

0: przyszłym tygodniu, konkretnie to w najbliższą środę, rozpocznie się Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu Biotop 2026. No i będą spotkania 14 października z Izabelą Trojanowską. To piosenkarka i aktorka, opowie o książce Trojanowska, będącej wywiadem rzeką przeprowadzonym przez Leszka Gnoińskiego. Spotkaniu będzie towarzyszył mini recital przebojów artystki. Spotkanie z Izabelą Trojanowską 14 października, dzień później Roman Czejarek, czyli dziennikarz radiowy i telewizyjny, reporter, pisarz i fotograf, opowie m.in. o podcaście Heweliusz, prawdziwa historia. A nikt o katastrofie Heweliusza nie wie więcej niż właśnie Roman Czejarek. To spotkanie 15 października, dzień wcześniej Izabela Trojanowska, ale 16 i 17 też bardzo ciekawe spotkania, o nich opowiem jeszcze w tej godzinie.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: Wspominałem już o bardzo ciekawych spotkaniach we włocławskiej bibliotece w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej. Tam w przyszłym tygodniu Włocławski Festiwal Literatury Biograficznej i Faktu. Wspominałem o spotkaniach z Izabelą Trojanowską i Romanem Czejarkiem, ale to nie wszystko. 16 października Krzysztof Materna. Odbędzie się spotkanie z satyrykiem, aktorem, reżyserem, producentem telewizyjnym, no i konferansjerem. Krzysztof Materna także jest autorem książek, w tym wspomnieniowej Przed Państwem Krzysztof Materna. Tak się nazywa ta książka. Oczywiście legenda telewizji w duecie z Wojciechem Manem. Spotkanie z Krzysztofem Materną 16 października we Włocławskiej Bibliotece. Dzień później, 17, Michał Fajbusiewicz. To jest legenda dla mojego pokolenia. Któż się nie bał jako dziecko, gdy zaczynała się czołówka magazynu 997? Wejściówki są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego można je odbierać w Mediatece przy ulicy Warszawskiej 11/13.
1: Radio Wrocławek po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wróćmy do ataku ostrym narzędziem w szkole w Warszawie. Sprawdzimy też ceny maksymalne na stacjach paliw i zajrzymy na tory Formuły 1. Marcin Krzemiński. Życiu trzech zaatakowanych ostrym narzędziem kobiet nie zagraża niebezpieczeństwo, ale jedna z poszkodowanych trafiła do szpitala. Wracamy do sprawy ataku w szkole dla dorosłych na stołecznej Pradze Południe. Napastniczka to 21-letnia uczennica tej placówki. Obezwładnił ją pracownik szkoły. Tomasz Fęskę.
2: Policja ma na razie niewiele informacji na temat tego zajścia. Kobieta, która jest uczennicą placówki, zaatakowała ostrzem dwie 17-latki i 24-latkę, które przyjechały złożyć w szkole dla dorosłych papiery, mówi komisarz Jacek Wiśniewski.
3: Po 4 minutach na miejscu była policja. Osoby poszkodowane to jest jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia w stanie niezagrażającym życiu. Zostały poszkodowane także dodatkowo dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
2: Z kobietą po zatrzymaniu był utrudniony kontakt, nie odzywała się i nie chciała współpracować z policją.
1: Na razie więc nieznane są motywy ataku. Do szarpaniny między dwoma uczniami doszło dziś też w szkole na ulicy Metalowej w Olsztynie. Co gorsza, jeden z nich miał przy sobie przedmiot przypominający maczetę. Na szczęście nie został użyty. Właściciel przedmiotu, 17-latek, trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Drugi z uczestników zajścia, 19-latek, po przesłuchaniu został zwolniony do domu. Sprawą zajmuje się policja. W weekend i w poniedziałek wyższe niż wczoraj ceny maksymalne na stacjach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, to 7 groszy więcej niż wczoraj. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 8 zł 6 groszy. No i tu wyraźna zmiana, bo aż o 24 grosze. Rzecz jasna na litrze. Max Verstappen z Red Bulla wygrał ostatni w sezonie sprint Formuły 1 przed jutrzejszym wyścigiem, 18. rundą Mistrzostw Świata o Grand Prix Singapuru. Start opóźnił się o pół godziny z powodu ulewnego deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Znów będzie padać deszcz. Na wybrzeżu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Na termometrach na ogół od 11 do 15 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Arsenał broni w Garwolinie należał do nastolatka. Jest też zapowiedź kolejnych patroli policyjnych w szkołach. Wróćmy też do historycznego sukcesu Huberta Hurkacza. Marcin Krzemiński, siekiery, noże i maczety. Policjanci z Garwolina na Mazowszu zabezpieczyli arsenał broni należący do 14-latka, który publikował w sieci niepokojące treści. Nieletni został zatrzymany, odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Decyzją sądu trafi do ośrodka wychowawczego. Służby wyjaśniają też okoliczności kolejnego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
2: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach.
1: To 3. atak ucznia z użyciem noża, do którego doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. Wcześniej podobne sytuacje miały miejsce w Ostrołęce i pod Wyszkowem, gdzie zginęła szkolna woźna. W poniedziałek do szkół wrócą patrole policji, zapowiada Komenda Główna. Funkcjonariusze wspierani przez strażników miejskich w piątek skontrolowali blisko 50 tysięcy placówek. W nowym tygodniu będą także w okolicach szkół. Będą też kontaktować się z ich pracownikami i dyrekcją. Mogą też sprawdzać plecaki. Hubert Hurkacz po wielkiej wygranej z żywą legendą tenisa Nowakiem Dziokowiczem ma jutro szansę awansować do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Rywalem Polaka będzie Chińczyk Idzu, który od organizatorów dostał dziką kartę i niespodziewanie pokonał Włocha Lorenzo Musettiego. Hurkacz zaś w 2. rundzie z Dziokowiczem odniósł historyczne dla niego zwycięstwo.
3: Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był kurą, także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
1: Hurkacz turniej w Szanghaju wygrał 3 lata temu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: O poranku na wschodzie możliwe dość gęste mgły, potem w większości regionów pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także burze, lokalnie opady krupy śnieżnej, na termometrach od 11 do 15 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: jest już niczym.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Od listopada rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Laureatka pokojowego Nobla kontra prezydent USA w tle sankcje. Wielkopolska ma nowy rezerwat przyrody, Dolina Lutni. Marcin Krzemiński. Od 1 listopada wchodzą w życie nowe, rygorystyczne zasady raportowania czasu pracy lekarzy. Placówki medyczne będą miały obowiązek co miesiąc przekazywać do NFZ-u szczegółowe grafiki z dokładnymi godzinami rozpoczęcia i zakończenia dyżurów każdego medyka, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Musimy oczywiście przygotować nasz system pod kątem połączenia z NFZ-em i przekazywania we właściwym formacie tych danych. Także jest to dla nas bardzo duży wysiłek organizacyjny, zwłaszcza dla tego personelu administracyjnego i wspierającego szpital.
2: Celem zmian jest ukrócenie jednoczesnej pracy w kilku miejscach oraz kontrola limitów, docelowo maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Za brak sprawozdań placówkom grożą wysokie kary finansowe. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla potępiła sankcje USA wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego. Navi Pillay jest byłą sędzią MTK. Powiedziała, że setki pracowników czują się zagrożone. Sankcje amerykańskiego Departamentu Stanu zostały nałożone kilka godzin po werdykcie norweskiego Komitetu Noblowskiego. Decyzji tego gremium sprzeciwia się Donald Trump, który twierdzi, że to on powinien otrzymać Nagrodę Pokojowego Nobla. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Holender Max Verstappen wygrał kwalifikacje przed jutrzejszym wyścigiem o Grand Prix Singapuru, 17. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Jutro za Verstappenem na starcie ustawią się kierowcy Ferrari, Monakijczyk Charles Leclerc i Brytyjczyk Lewis Hamilton. Wielkopolska zyskała nowy rezerwat przyrody Dolina Lutni. Został utworzony w nadleśnictwie Jarocin, 70 km od Poznania. Znajdują się tam przełomy rzeczne, dzikie wąwozy, lasy łęgowe oraz naturalne źródliska. Występuje także wyjątkowo rzadki, zwłaszcza na terenach nizinnych, gatunek skrzypu olbrzymiego, największego występującego poza strefą tropikalną.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: W nocy nadal pochmurno, na wschodzie także deszczowo, tam możliwe również gęste mgły. Na termometrach od 5 do 11 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś, co jednak nie oznacza, że nie będzie padać. Na termometrach od 12 do 15 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejny rosyjski atak w Ukrainie, na wschodzie polskie alerty RCB. Donald Trump z kolei sugeruje prezydenckie wybory w Ukrainie. Powiemy też o kłopotach byłego wiceministra rolnictwa. Marcin Krzemiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trwa rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni powietrznej Polski operuje nasze lotnictwo. Do 20 wzrosła z kolei liczba osób, które zginęły w porannym ataku wojsk rosyjskich na Zaporoże. Bomby agresora uderzyły m.in. w wielopiętrowe bloki. Trwa akcja ratowników. Spod gruzów udało się ocalić 3 osoby. W Kijowie, gdzie alarm zwiastujący rosyjskie drony uruchamiane był dziś 5-krotnie. Są problemy z wodą i prądem, co doprowadziło do wstrzymania pracy metra i wyłączenia tramwajów i trolejbusów w niektórych dzielnicach. Na Donald Trump po raz kolejny zabrał głos w sprawie wojny w Ukrainie. Amerykański prezydent powiedział kilkadziesiąt minut temu, że Wołodymyr Zełenski mógł wiele razy zakończyć wojnę. Czas, by Ukraina wybrała nowego prezydenta. Trump zarzucił też Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział ukraińskiemu prezydentowi, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to zrobił. Michał Kołodziejczak, zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, został wezwany przez klub do pilnych wyjaśnień. Dwie były współpracownice oskarżają w mediach byłego wiceministra rolnictwa o przemoc i agresję, a także zachęcanie do brania narkotyków. Wyciekła też taśma z zapisem rozmowy Kołodziejczaka z jedną z kobiet. Badana będzie jej autentyczność, mówi posłanka KO Gabriela Lenartowicz.
2: Ja mam nadzieję, że to jest deepfake, ale jeśli nie, to reakcja musi być stanowcza.
1: Sam Michał Kołodziejczak nazywa zarzuty pomówieniami i nie chce o nich szerzej rozmawiać. Uwaga kierowcy, zbliżają się spore utrudnienia na ekspresowej S7. W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni między węzłami Elbląg Wschód i Bogaczewo w kierunku Warszawy. W trakcie tych prac ruch będzie odbywał się jednym pasem. Remont ma się zakończyć w połowie listopada.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro nadal dużo chmur, może przelotnie padać deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej, ale możliwe też lokalnie przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od 11 do 15 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.